0: SK2.
1: SK2. Trójmiasto.

numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat,

0: Trójmiasto.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę ty.

0: Reklama.
1: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha 271.
0: I po reklamie.

Tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem freestyle.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za

zdaniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Reklama.
1: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. To będzie ostatnia reklama.
1: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. A tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
0: I po reklamie.

nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Jest 9:00, czas na newsy. Marcin Procki, dzień dobry. Prawie 2000 interwencji strażaków przez burzowy front, jaki przechodzi przez Polskę. Najwięcej zgłoszeń dotyczy Mazowsza. Z kolei w Łódzkiem blisko 20 tysięcy domów jest bez prądu. Miejscami spadło 100 litrów deszczu na metr kwadratowy.
1: I to jest tak naprawdę miesięczna porcja sierpniowego deszczu. W jedną noc.
0: Podkreśla Michał Brennek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Burzom towarzyszy silny wiatr przekraczający 100 km na godzinę. Dymisja po aferze w sprawie raportu o Polakach. Barbara Mrus-Gorgoń zrezygnowała z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. Dymisja jest związana z aferą w sprawie raportu, który miał zostać przygotowany przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. 5 goli w derbach Krakowa między Krakowią a Wieczystą. Pasy musiały gonić wynik, ale ostatecznie wygrały 3-2 po golu w doliczonym czasie gry. Dziś kolejne 3 spotkania 5. kolejki Ekstraklasy.
2: Skoro minęła 9:00, to czas rozpocząć radio śniadaniowe w Radiu SK2, jak co tydzień w sobotę. No dobra, ostatnio mnie nie było, bo byłem na urlopie, ale wróciłem i już teraz serwuję wam najlepsze polskie hity do porannej kawki albo herbaty z imbirem, o której teraz smolasty. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: to Marisa na antenie Radia SK2. Jej hit pod tytułem Odkochaj na dobry początek soboty. Bardzo się cieszę, że spędzamy ten początek weekendu wspólnie. Ogłaszam więc początek soboty, a oni w tym tygodniu ogłosili koniec zdjęć. Przenosimy się na plan serialu Rancho. Wiem, że jest wielu fanów tego serialu wśród słuchaczy Radia SK2 i rzeczywiście warto było podglądać, co dzieje się na planie 11, ostatniego już sezonu tego kultowego dla wielu serialu. Przez plan, przez 41 dni przewinęło się ponad 100 aktorów i kilkuset statystów. No a oczywiście zakończenie zdjęć było bardzo uroczyste, było wzruszająco, były prezenty na przykład dla Daniela Olbrychskiego. No a po ostatnim klapsie reżyser Wojciech Adamczyk ogłosił:
1: moi drodzy, zakończyliśmy zdjęcia do 11 sezonu serialu Rancho. Bardzo wszystkim dziękuję, było cudownie.
2: Naprawdę koniec?
3: No tak, udało się. Skończyliśmy zdjęcia. Teraz zostanie tylko chwila zmęczenia, a potem tęsknota, no.
2: Ale oczy ci się zaszkliły.
3: No zaraz, trudno, moje ukochane dziecko kolejne wyprawiam w świat, a 12 już nie będzie.
4: Wojtek, nie spodziewałem się. No jest.
3: Będziesz mógł się pobawić.
4: Wzruszający.
3: Bardzo się cieszę. Co może szeryf wręczyć w prezencie? No, jeszcze raz dziękuję ci bardzo.
2: Co dałeś panu Danielowi?
3: Paskow wojski z nabojami i z koltem.
0: Na planie z mikrofonem była Ela Piotrowska, wielka fanka tego serialu i nasza redakcyjna koleżanka, która też przygotowuje taki podcast, gdzie zdradza kulisy Rancha. To możecie znaleźć w serwisie mediateka.pl. A jeśli chodzi o 11 sezon Rancha, to ten ma trafić na ekrany w grudniu. I to na pewno będzie piękny prezent gwiazdkowy dla wszystkich fanów. Ale nie spieszmy się z tym grudniem, na razie trwa lato, cały czas się nim cieszmy. Nie wiem, czy słońce dzisiaj będzie nad wami. Tego wam życzę oczywiście, chociaż wiem, że prognozy pogody dla różnych części kraju są bardzo różne, ale słońce zawsze świeci w głośnikach w Radiu SK2. Za sprawą tego chociażby hitu, który już teraz, Lato 2000, to oczywiście zespół Sami, czyli Piotr Kupicha na wokalu.

0: Pamiętaj mnie.
1: Sarsa ma na koncie kolejny hit i bardzo dobrze. Czy będziemy się pamiętać? Oczywiście gramy na antenie Radia SK2. Tu gramy najlepsze polskie hity. No i jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieje się dużo dobrego dla polskiej muzyki. Na przykład będziemy już w przyszłym tygodniu w Sopocie. Zresztą na festiwalu Top of the Top będzie także Sarsa, która razem z zespołem Emo powalczy o bursztynowego słowika. O Sopocie jeszcze dzisiaj będzie. Na razie zaglądam do kalendarza. Dzisiaj oczywiście 22 dzień sierpnia. I to jest dzień pracownika ochrony, więc wszystkich, którzy gdzieś w ochronie teraz pracują, mają swój dyżur i słuchają Radia SK2, pozdrawiam. Jutro z kolei urodziny będzie obchodziła jedna z równie znanych wokalistek, tak jak Sarsa, chociaż ostatnio trochę ciszej u niej, jeśli chodzi o nowości. Może wróci niedługo z jakimś hitem. Ewelina Lisowska jutro skończy 35 lat, a że w Radiu SK2 lubimy świętować urodziny artystów, to przypomnimy jeden z jej wielkich hitów, który mam nadzieję będzie dobrą prognozą pogody na ten weekend. W stronę słońca. SK2.

0: Znów jesteś ze mną. Życzę wam, żebyście jak najczęściej mogli tak śpiewać w wypłacie swojej, jak najwyższej oczywiście. Znów jesteś ze mną od zespołu Demono w Radiu SK2. No my jesteśmy z wami, jak tylko nam na to pozwolicie i włączycie radio. Michał Hanczak z tej strony, to jest Radio Śniadaniowe. Za kilka chwil między innymi Dawid Kwiatkowski, który zabierze nas do Café de Paris, idealnie na śniadanie. Ale wcześniej jeszcze o zdjęciach dwa słowa, bo w tym tygodniu mieliśmy Dzień Fotografii i postanowiliśmy zapytać słuchaczy, czyli was, czy wy w ogóle robicie zdjęcia?
1: Zawsze robiłam zdjęcia, bo dla mnie to był jakiś ślad tego, co było, bo zapominamy o uroczystościach, kiedy były, zapominamy o ludziach, a wracając do zdjęć, to wszystko nam się przypomina.
2: No teraz wiadomo, robi się tych zdjęć tysiące i później nawet się ich nie ogląda często.
0: Tak to właśnie jest, że tych zdjęć w galerii telefonu jest mnóstwo i nie zawsze po nie potem sięgamy. Dlatego, jeżeli ktoś chciałby się pochwalić swoimi zdjęciami z tegorocznych wakacji, to ja bardzo chętnie obejrzę. Można je do mnie wysłać, chociażby na Messengerze Radia SK2 albo na Instagramie.
3: SK2. Reklama.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: I po reklamie.

0: ale to jest fajny duet. I tak po ludzku, i tak muzycznie. Bo i Pszona, i Nita to bardzo fajni ludzie, no a z ich współpracy wyszedł całkiem przyjemny hit Daj Mi Znać. I to jest jedna z nowości, które gramy wam w Radiu SK2. W Radiu Śniadaniowym często staram się wam polecać różnego typu atrakcje i imprezy, z których można skorzystać w weekend, żeby się nie nudzić. I proszę bardzo, wysyłam was teraz do Ciechocinka. Tak, tak, nie tylko po to, żeby przejść się koło tężni i powdychać zdrowe powietrze, ale też po to, żeby posłuchać najlepszych polskich hitów, bo tam dzisiaj, na plaży miejskiej od godziny 16, koncert z cyklu SK Music Tour, a na scenie m.in. Michał Szczygieł, który swoją drogą też miał na koncie hit Daj Mi Znać w duecie z Soblem. Akurat może, akurat też dzisiaj wykona tę piosenkę na żywo w Ciechocinku. Na pewno część z was pamięta taki hit, taki ze mnie Maxi Cass w Ciechocinku, tam gdzie dom zdrojowy. Traperzy z nad Wisły kiedyś nagrali taką piosenkę. No dzisiaj Maxi Cassa tam pewnie nie spotkacie, ale za to będzie wojował gdzieś tam na deptaku, ale też na scenie Kamil Nosel, który ten koncert poprowadzi. Wstęp wolny to Ciechocinek już dzisiaj od 16, a co jeszcze dzieje się w kraju i na świecie, o tym już za chwilę w newsach.
1: SK2. SK. Reklama.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. A do tego wszystkie lody Koral i bracia Koral. 2 plus 2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.
6: Jest 10:00, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. W jednych regionach już sprzątanie po burzach, w innych nadal szaleją nawałnice. Tylko od północy strażacy wyjeżdżali 2000 razy. Sytuację śledzi reporter SK2 Jakub Krzyżak. Najwięcej tych wyjazdów było na Mazowszu.
7: W tym regionie strażacy interweniowali około 600 razy, przede wszystkim przy powalonych drzewach, podtopieniach i uszkodzeniach budynków. Na Dolnym Śląsku, w gminie Leśna ogłoszono nawet alarm przeciwpowodziowy, a w Karkonoszach spadło ponad 100 mm deszczu na metr kwadratowy.
6: A w tej chwili ulewy szaleją na północy kraju. Szykują się utrudnienia na dwójce między Warszawą a Łodzią. Za nieco ponad miesiąc ruszy rozbudowa autostrady. Potrwa do 2028 roku. A pod Grunwaldem ruszają dziś kolejne badania archeologiczne. Skupią się na głównym polu bitwy z 1410 roku. Teren przez tydzień będzie sprawdzany za pomocą wykrywaczy metali przez członków stowarzyszeń eksploracyjnych, archeologów i muzealników.
0: Kierunek Sopot. Tam ruszamy w poniedziałek, bo przed nami Top of the Top Sopot Festival. I trochę w tej godzinie opowiem wam o tym, co nas czeka. Ale najpierw zagram Sen od Edyty Bartosiewicz i jeden z waszych ulubionych hitów ostatnio, ITP i TD od Sanach. Michał Hanczak, Radio Śniadaniowe, po 10:00. Dzień dobry!

0: nie tak.
1: Jest już po 10:00, można by już wstać. Mówię to do tych, którzy jeszcze w łóżkach. No chyba, że odsypiacie nocny dyżur albo jakieś nocne imprezowanie. Stachurski na antenie Radia SK2 może na rozbudzenie, może za chwilę coś, co jeszcze bardziej podniesie was na nogi. Na pewno nogi przydadzą się do tańca w najbliższych dniach od poniedziałku w Sopocie albo przed telewizorami. No bo przed nami Top of the Top Sopot Festival. Radia SK2 też tam nie zabraknie, bo zawsze jesteśmy tam, gdzie dzieje się dużo dobrego dla polskiej muzyki. A wśród artystów, którzy na pewno na deskach Opery Leśnej się pojawią, jest Margaret, którą Łukasz Zduńczyk podpytywał, co takiego na deskach tego legendarnego amfiteatru wykona.
2: Na pewno zaśpiewam piosenkę Prima Ballerina, czyli mój najnowszy singiel, i to będzie premierowe wykonanie. Na to się nie mogę doczekać. Ale też ostatnio myślałam sobie długo, bo ja mam dużo tych piosenek znanych.
3: Co wybrać?
2: I faktycznie przy tych festiwalach ja po prostu sobie wybieram z tej długiej już listy hitów, które mam. I okazało się, że piosenki byle jak nigdy nie zaśpiewałam na festiwalu żadnym. Dlatego bardzo się cieszę, że on po tylu latach wróci na tę sopocką scenę.
1: No ja po cichu liczę też na duet z Dawidem Kwiatkowskim na żywo, bo uwielbiam ich wspólną piosenkę. Na razie jednak zagram wam jeden z hitów Margaret, tych solowych, to Tańcz Głupia. Do Sopotu jeszcze za chwilę wrócimy. No i oczywiście słuchajcie nas uważnie od poniedziałku, bo relacji na naszej antenie też nie zabraknie. A jeżeli będziecie w Sopocie, to przybijcie z nami piątkę, czy to w Operze Leśnej, czy w naszej strefie, którą znajdziecie bliżej Molo. Tam też spora atrakcji na was będzie czekać. SK2

0: Krzysztof Kiliański i Kaja. Prócz ciebie nic. No prócz was też nic tak naprawdę by się nie udało, bo gdyby nie słuchacze, to by radio sobie mogło przestać istnieć. To jest Radio SK2. Fajnie, że jesteście po drugiej stronie z Radiem Śniadaniowym. Michał Hanczak przy mikrofonie, a Kaja pojawi się w poniedziałek na deskach Opery Leśnej w Sopocie. Wracamy na Top of the Top Sopot Festival, zapowiadając tę imprezę. To będzie wyjątkowy koncert, ponieważ będzie poświęcony Stanisławowi Sojce, który rok temu, dokładnie wczoraj, obchodziliśmy pierwszą rocznicę, od nas odszedł właśnie w trakcie trwania festiwalu w Sopocie. Nie może być inaczej, po roku postanowiono uczcić jego pamięć, wykonując jego piosenki, bo artyści żyją tak długo, jak słuchamy i wykonujemy ich piosenki. No a w tym koncercie Stanisław Sojka absolutnie wystąpią m.in. właśnie wspomniana Kaja, będzie Justyna Steczkowska, Czesław Mozil, Renata Przemyk, Maciej Sztur, Natalia Schroeder, Ralf Kamiński i wielu innych artystów, którzy pojawią się w poniedziałek na początek Top of the Top Sopot Festiwalu. My już dzisiaj sięgamy po jeden z utworów Stanisława Sojki, ten doskonale znany, piękny i warty przypominania zawsze i wszędzie. To Tolerancja.
1: SK2.

0: Nie można było jakoś tak prościej dla facetów, którzy z kolorami mają problem, że kostium kąpielowy w kolorze zielonym, pomarańczowym czy żółtym, tylko w kolorze mango. I teraz się zastanawiam od kilku dni, jaki to jest kolor tak naprawdę. Sylwia Grzeszczak ze swoim świetnie skrojonym nowym hitem na antenie Radia SK2 to Mango oczywiście, a jeszcze przed godziną 11 zagram wam jeden z hitów zespołu Ira, Dlaczego nic? Nowości od tej grupy nadchodzą. 10 września mamy usłyszeć nowy singiel Artura Gadowskiego i spółki, no i tym samym zaczną się obchody 40-lecia istnienia tej grupy.
1: SK2. Reklama.
2: Czyta lektor AI.

0: Netto.
1: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
3: Kastorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
5: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
6: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
7: Kastorama!
4: W teorii okazje na ogród się skończyły.
3: Ale w praktyce nie w Kastoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
8: Let's go! Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł. Do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do 11, a na antenie Radia SK2 niezapomniany Krzysztof Krawczyk i jeden z jego hitów. Prosiłem was jakiś czas temu o wasze zdjęcia z wakacji, można się nimi pochwalić. Parę dni temu mieliśmy dzień fotografii, no i chętnie sobie wasze zdjęcia wakacyjne obejrzę. Zdziwiłem się, kiedy na Messengerze Radia SK2 zobaczyłem zdjęcie Marcela, które przedstawia trawę. I tak sobie pomyślałem, o co chodzi, czy po prostu on całe lato kosi trawnik, ale wyjaśnił mi to głosówką.
1: To jest to zdjęcie pustej trawy, na którym miała stać mini wieża Eiffla. Jechałem do niej 20 minut, żeby ją zobaczyć, no i nie wiem dlaczego, niestety jej nie było.
0: Może po prostu ta wieża Eiffla była w takiej wersji mini, że jej nie zauważyłeś. Nie da się nie zauważyć najlepszych polskich hitów na antenie Radia SK2, no bo gramy je w kółko. I po godzinie 11 po newsach z kraju i ze świata wracamy do grania. Między innymi miliony monet będę wam serwował, to mrozu.
2: SK2. Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
6: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram, a jaja z wolnego wybiegu. O jajo, 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Stokrotka.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie trzech opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Let's go!
13: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: I po reklamie.
14: Jest 11, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Powalone drzewa, uszkodzone dachy, zniszczone samochody i podtopienia. Ostatnie godziny to gwałtowna pogoda, burze, wichury i ulewy. Tylko dziś strażacy wyjeżdżali 2000 razy.
15: Oczywiście ta liczba rośnie ze względu na to, że zgłoszenia napływają cały czas.
14: Mówi Karol Kroć z Komendy Głównej Straży Pożarnej. Prewencyjnie ewakuowano 12 obozów harcerskich. W Warszawie zamknięto zoo i łazienki królewskie, a przez pogodę odwołane zostało też SK Music Tour w Ciechocinku. Wielka akcja. Akcja policji. W jeden dzień funkcjonariusze zatrzymali 78 osób poszukiwanych przez sądy i prokuratury. Przeszukano ponad 800 domów, mieszkań i hosteli w Warszawie i okolicy. Wśród zatrzymanych oprócz Polaków są też obcokrajowcy. A wieczorem Iga Świątek zagrała awans do finału turnieju w Cincinnati. Na jej drodze stanie Jessica Pegula. Jeśli Polka wygra, to dostanie się do finału drugiego turnieju z rzędu. Początek meczu o 21:00.
0: Mogę wam obiecać, że będzie na bogato, jeśli chodzi o tematy w tej godzinie Radia Śniadaniowego w Radiu SK2, ale też jeśli chodzi o polskie hity, bo już teraz miliony monet, a zaraz potem diament. Czyli najpierw Mrozu, potem Zalia. Tu Michał Hanczak, witajcie.

0: Mam nadzieję, że deszcz nie pokrzyżuje waszych dzisiejszych planów. Kroplą deszczu w Radiu SK2 zawsze spoko, ale te krople deszczu nie zawsze sprzyjają dobrej zabawie. No mam nadzieję, że w Łodzi tej zabawy dzisiaj nie zepsują. To jest Radio Śniadaniowe, ja teraz będę wam polecał ziemniaka, pyre i kartofla. I to nie będzie przepis na jakieś danie, tylko przepis na całkiem udaną sobotę w łódzkim zoo. Bo to są imiona kędu brazylijskich, czyli bardzo fajnych mieszkańców łódzkiego ogrodu zoologicznego. Pochodzą z rodziny jeżozwierzowatych i dzisiaj właśnie w tym ogrodzie odbędzie się zlot miłośników tych zwierząt. A więcej na ten temat dowiedział się nasz reporter Daniel Tekliński.
1: Na czym polega fenomen tego zwierzaka?
2: Polega na jego nosku, kolcach, a także sposobie jego jedzenia. Natalia Marszał, jestem opiekunką zwierząt.
1: A czym się żywi?
2: Głównie są to warzywa, czasem dostaje ryż, a jego ulubionym przysmakiem są pistaszki.
1: Jak ten zlot będzie wyglądał?
3: Będą atrakcje dla najmłodszych. Joanna Budzińska, Orientarium z Łódź. Będzie stoisko edukacyjne, gdzie będzie można porozmawiać z edukatorami. Natomiast o godzinie 13 będzie specjalne pokazowe karmienie w pawilonie Ameryki Południowej, gdzie będzie można zobaczyć właśnie, w jak bardzo słodki sposób mlaszcze przy jedzeniu.
0: Mlaskanie w czyimś wykonaniu zwykle denerwuje, ale w tym przypadku jest akurat słodkie, o czym odwiedzający łódzkie zoo będą mogli się dzisiaj przekonać. A inne zwierzę, bardzo ważne w showbiznesie, będzie królowało na naszej antenie w najbliższych dniach. Myślę tu o słowiku w dodatku bursztynowym, bo przypominam, w poniedziałek startuje Top of the Top Sopot Festival. Ten pan bursztynowego słowika już ma na koncie. 2 lata temu go zdobył, wykonując piosenkę Cały Czas. A teraz ma nowy singiel i do Sopotu też wróci. Oskar Cyms, Bez Końca w Radiu SK2. SK2.

0: Słuchacie Radia SK2, a ja teraz tak po polsku na trzy. Całuję wszystkich tych, którzy obchodzą dzisiaj jakieś swoje święto, imieniny, urodziny, rocznicę ślubu na przykład. Wszystkiego najlepszego. Jak chcecie się pochwalić swoim jubileuszem albo jakimiś innymi uroczystościami, to zawsze na Messengerze Radia SK2 jest dla was miejsce. Być może dzisiaj swoją 50 organizuje Kuba Badach. On urodził się 24 sierpnia, a więc urodziny formalnie w poniedziałek, ale poświętujmy już dzisiaj, na przykład wspominając, jak to dawniej bywało. Nie wiem, czy pamiętacie, ale zaczęła się ta kariera od bardzo nietypowego hitu nagranego z Robertem Jansonem. Wtedy Kuba Badach był młodym chłopakiem w śmiesznej czapce w teledysku, no i nagrał swój wokal do utworu Małe Szczęścia, które przyniosły mu bardzo dużo szczęścia, bo przyniosły mu rozpoznawalność, i to z dnia na dzień praktycznie, co Kuba tak mi wspominał.
1: To było właśnie po premierze Małych Szczęść Roberta Jansona i po premierze teledysku, i z kolegą mieliśmy coś do załatwienia w okolicach Starego Miasta i jakaś wycieczka szkolna szła i dziewczynki mnie rozpoznały i zaczęły krzyczeć, i to było przerażające. I wiedziałem, wtedy wiedziałem, że nie chcę być rozpoznawalny.
0: Nie udało się. Kuba Badach rozpoznawalny do dziś, no i poczucie humoru też fantastyczne oczywiście, i mam nadzieję, że tego humoru i fantastycznych piosenek nie zabraknie mu też przez kolejne 5 dekad, no bo 50 w poniedziałek. Wszystkiego dobrego, 100 lat Kubie Badachowi życzymy i oczywiście teraz po te Małe Szczęścia sięgniemy. Feska.

Sanach i Hip Hip Hura. No Hip Hip Hura to mogą sobie zaśpiewać ci, którzy mają kartę mieszkańca albo znają kogoś, kto ją ma i mogą dzisiaj wybrać się na koncert tej wokalistki w ramach setnych urodzin Gdyni. No sporo kontrowersji ten koncert wywołał, bo rzeczywiście, żeby na niego wejść, trzeba mieć kartę mieszkańca Gdyni, a ponad połowa mieszkańców tego miasta nie ma tej karty. No i zawrzało w sieci, bo oczywiście można wziąć plus jeden i wtedy ta osoba towarzysząca karty mieć nie musi. Zaczął się handel tymi wejściówkami i tak dalej, i tak dalej. No życzę wszystkiego dobrego i dobrych wrażeń tym, którzy wybiorą się dzisiaj na ten koncert, którym się udało dostać. Natomiast tak sobie pomyślałem, że na przykład jeżeli jakiś facet znał dziewczynę z kartą mieszkańca Gdyni i jest fanem Sanach, to dzisiaj pluje sobie w brodę, jeżeli gdzieś tam po drodze na przykład ta relacja została zepsuta właśnie z winy tego faceta i on może sobie co najwyżej zaśpiewać jak Vito Bambino w hicie Ale Jazz.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę kefiry kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
8: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Radio SK2, z którego popłynęły magiczne słowa, czyli hit Zio. O, magiczne słowa to wiadomo, dziękuję, przepraszam, kocham też, ale magiczne słowa w sobotnie przedpołudnie to na przykład: to ty sobie odpocznij, a ja posprzątam mieszkanie. I takich słów wam jak najwięcej życzę. Za chwilę newsy, a potem kolejne polskie hity, m.in. od Desu czy Roxy Węgiel. Nie zabraknie też przejażdżki pewnym niespiesznym pociągiem.
1: SK2. Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: 12 na zegarach. Zaczynamy newsy. Marcin Procki. Zapraszam do wieczora. Wiatr przekraczający 100 km na godzinę, a do tego spodziewane są kolejne burze. Na początek nowe pogodowe ostrzeżenia. Alerty drugiego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w północno-wschodniej Polsce. Z kolei burze prognozowane są w południowo-zachodnich regionach kraju. Awantura na drodze do Morskiego Oka. Obrońcy praw zwierząt zablokowali szlak, siadając na drodze. Nie przepuszczali zaprzęgów konnych, ale też pieszych turystów. Na miejscu pojawili się też górale i przewoźnicy, a blokujących aktywistów z drogi usunęła policja.
17: Przesuwamy, dawaj, zabieramy.
16: A protestujący domagają się, by konie całkowicie zniknęły z drogi nad Morskie Oko. A polskie siatkarki zaczynają walkę o medal Mistrzostwa Europy, jak mówi środkowa reprezentacji Sofia Stefanik.
18: Fajne przewidzenie, na pewno Mistrzostwa Europy to jest świetna impreza, także nie mogę się doczekać, aż zaczniemy.
16: A zaczną o 18:00 od meczu z reprezentacją Węgier.
0: To już sobotnie popołudnie, ale w Radiu SK2 wciąż trwa radio śniadaniowe. W końcu jest sobota, nie ma się co spieszyć. I za chwilę w taką podróż niespiesznym pociągiem was zabiorę. Najpierw jednak zagram kilka hitów, m.in. od Darii Zawiałow, która miała w tym tygodniu urodziny. To Fifi Hollywood. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: była na szeroką wodę, ale ja was teraz zabieram na szerokie tory w Radiu Śniadaniowym. Na przejażdżkę pociągiem niespiesznym, który w tym sezonie rzeczywiście wzbudza duże zainteresowanie nie tylko miłośników kolei, ale też po prostu turystów w wielu miejscach w naszym kraju, którzy chcą przypomnieć sobie albo pokazać dzieciom, jak kiedyś koleją się podróżowało. No bo jest dawna lokomotywa, są wagony w takim klasycznym oliwkowym kolorze, wyposażenie oczywiście retro, no i stary wars. Ostatnio ten niespieszny pociąg dojechał do Nowego Sącza, Krynicy, Zdroju i Muszyny, a przejechał się także nim nasz reporter.
1: Pociąg niespieszny do stacji Krynica, do stacji Warszawa Główna, wizytator drugi.
2: Syn jest pasjonatem pociągów, dlatego chcieliśmy, żeby zobaczył, jak to faktycznie było kiedyś.
3: Z Krynic jadę do Kielc, specjalnie niespiesznym. No jest taka atmosfera retro, nietypowa, ale fajna.
4: Warto też wspomnieć o warsie. Można tam dostać kawę sypaną, klasyki z przeszłości, typu jakaś kanapka ze smalcem.
2: Fajnie, taki trochę powrót do przeszłości.
1: Pociąg niespieszny, chodzi się z toru drugiego.
0: Pociąg niespieszny cały czas kursuje. Sprawdzajcie chociażby na stronach PKP Intercity, gdzie dojedzie w najbliższym czasie i jak kupić bilety. Chociaż takie czasami mam wrażenie, jak podróżuję pociągami, że niespieszne to są też niektóre obecne pospieszne. Ale nie bądźmy złośliwi. Ania Wyszkoni i Sylwia Grzeszczak to pasażerki, które już czekają na stacji Radio SK2. To jest ta stacja radiowa, o której myślę, żeby zaśpiewać wam swoje hity.

0: ostatniego dnia lata jeszcze miesiąc. Niech ten czas nie płynie za szybko. Ale hit, ostatni dzień lata od Gipsa i Igo Doskonały, prawda? To jest Radio SK2, gramy tu najlepsze polskie hity i świętujemy różnego typu uroczystości związane z polskimi artystami. Michał Hanczak z tej strony, a teraz zatrzymamy się przy Krzyśku Zalewskim, który pojutrze będzie obchodził urodziny. I pojawi się w Sopocie w najbliższym tygodniu, o czym za moment. Jesienią z kolei Krzysiek Zalewski planuje trasę z solo aktami, kiedy to jest sam na scenie i gra na wszystkim, bo jest multiinstrumentalistą. Ja zapytałem go, czy pamięta, jaki był ten pierwszy instrument, na którym zaczął grać.
1: Moim pierwszym instrumentem była wiolonczela, kiedy miałem 7 lat i trafiłem do szkoły muzycznej, ale podobno strasznie pyskowałem nauczycielowi i wyrzucili mnie ze szkoły po miesiącu, więc wróciłem jakoś tam dzięki znajomościom mojej mamy z powrotem po 2 tygodniach i już do klasy fortepianu.
0: Niepokorny.

Ale zdolny, jak zawsze, Krzysiek Zalewski. Już teraz wszystkiego najlepszego. Wspomniałem, że w najbliższym czasie zobaczymy go w Sopocie. Tak będzie, ponieważ no akurat nie w dniu urodzin, ale dzień później, czyli we wtorek. Krzysiek Zalewski zagra podczas koncertu Otwarta Scena. Będziemy mogli go zobaczyć także czwartego dnia festiwalu, czyli w czwartek podczas duetów Nocy Letniej. Z kim Krzysiek Zalewski stworzy duet? Na razie nie zdradzamy. Słuchajcie nas uważnie, obserwujcie, co dzieje się w Sopocie, także na naszym Instagramie. SK2. A skoro Krzysiek Zalewski za chwilę ma urodziny, to oczywiście gramy jego hit Miłość, miłość.

0: Jeden z kultowych polskich hitów w Radiu SK2. Takich też nie brakuje. Zamigotał świat to oczywiście Various Monks jeszcze z czasów, kiedy Anita Lipnicka była wokalistką tej grupy. Wspominałem parę chwil temu o zbliżających się urodzinach Krzyśka Zalewskiego, ale przecież są tacy, którzy dzisiaj świętują. I w tej sprawie nasza słuchaczka odezwała się pod 726-826-826.
1: Cześć, z tej strony Justyna. Chciałabym serdecznie pozdrowić Agnieszkę, która obchodzi dzisiaj 25. urodziny. Aga, wszystkiego dobrego, dużo uśmiechu, zdrowia i żeby wszystko się dobrze układało.
0: To ja przyłączam się do życzeń i jeszcze za chwilę dorzucę dla Agnieszki piosenkę z dedykacją. Po krótkiej przerwie sen się spełni od zespołu Kombi. Niech wszystkie sny Agnieszki, te dobre i marzenia oczywiście się pospełniają.
2: SK2. Reklama.
3: Kastorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
6: Wiesz, że w Kastoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Kastoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
7: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
8: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
3: Kastorama!
5: W teorii okazje na ogród się skończyły.
6: Ale w praktyce nie w Kastoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
13: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
12: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: I po reklamie.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Oj, na pewno nie jedna osoba dzisiaj zatańczy do tego hitu zagranego na żywo w Warszawie, bo właśnie w stolicy dzisiaj wielki finał trasy męskiego grania. No i koncert Męskie Granie Orkiestra w składzie Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia. Po raz pierwszy w historii ten koncert będzie też transmitowany w telewizji, więc finał Męskiego Grania można przeżyć tak naprawdę wszędzie. Ja akurat dzisiaj w innym miejscu, bo na warszawskich Bielanach, gdzie zagra zespół Pectus. Wstęp wolny, więc jak ktoś ma ochotę, niech wpada. No a w poniedziałek mam nadzieję do zobaczenia i do usłyszenia z Sopotu. Tam Top of the Top Sopot Festival. Dużo się dzieje, o wszystkim opowiadamy w Radiu SK2. Zresztą za chwilę stery przyjmuje Antonina Van Dessel i ona na pewno też będzie miała dla Was dużo fajnych informacji, no i jeszcze więcej najlepszych polskich hitów. Michał Hanczak, do usłyszenia.
2: SK2. Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewne auto.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
8: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
9: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ubezpieczenie samochodu w banku?
13: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
9: I po reklamie.
14: Na zegarach 13 zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek pod Rzeszowem. Na Krajowej 9 w Głogowie Małopolskim czołowo zderzyły się dwa samochody. W wypadku zginęły dwie osoby, a droga w obu kierunkach jest zablokowana. Niemal ćwierć miliona odbiorców bez prądu to po przejściu nawałnic. Najtrudniejsza sytuacja jest w tej chwili na Mazowszu, gdzie 126 tysięcy domów jest odciętych od dostaw energii. Gwiazdy polskiej i światowej lekkoatletyki wystąpią jutro w Chorzowie. Na Stadionie Śląskim odbędzie się memoriał Kamili Skolimowskiej, zaliczany do Diamentowej Ligi. To okazja do zobaczenia medalistów niedawno zakończonych Mistrzostw Europy. Wśród nich Natalia Bukowiecka, startująca na 400 metrów.
15: Przyjedziemy nie tylko ja, ale wielu polskich lekkoatletów z naszymi medalami, że tak powiem, wspólnie je celebrować, więc to jest naprawdę niesamowite uczucie.
14: A dziś rozgrzewka na rynku w Katowicach, gdzie odbędą się konkursy skoków dal, pchnięcia kulą oraz w skoku wzwyż mężczyzn.
16: Narzekamy na ten wiatr, ale pomyślałam sobie, Marcin, że w sumie to jest dobry pomysł, żeby mieć fajny i romantyczny wieczór, jak są ludzie odcięci od prądu.
17: A, to tak, to faktycznie.
16: Ja co prawda jestem odcięta od prądu, nie mogłam umyć włosów, ale myślę, że są z tego plusy i minusy. Radio w każdym razie gra. i będzie grało za godzinę.
17: Można będziesz... słuchać przez aplikację na przykład.
16: I będziesz z nami.
17: Będę.
16: Antonina Van Dessel, dzień dobry, w sobotę zaczynamy.

0: SK2.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Duet Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem w Radiu SK2. No i słuchajcie, dzisiaj wiatr chyba postanowił zrobić nam wszystkim taki test z życia bez prądu. W wielu miejscach Polski ciemność, a razem z nią no padają karty, terminale, internet, no i fryzury, bo suszarka też przecież potrzebuje prądu. I właśnie dlatego chcę was dzisiaj zaprosić do naszej historii dnia. Jeżeli macie prąd i możecie korzystać z telefonu i internetu oczywiście, to nagrywajcie na radiowego messengera głosówki i piszcie, gdzie was odcięło i co was najbardziej zaskoczyło w tym braku prądu. Ja zacznę, mam swoją historię. Nie mogłam dzisiaj umyć włosów, to jest jedno, ale pojechałam do sklepu. No i słuchajcie, chciałam przy kasie zapłacić i karta nie działa. I pierwszy raz w życiu musiałam wziąć zakupy na tak zwaną kreskę. I oczywiście jadąc do radia, znalazłam w domu gotówkę i oddałam pieniądze, ale było to strasznie dziwne uczucie. Poczułam się trochę jak bohaterka kultowego filmu Miś. Naprawdę ciekawe doświadczenie. Dawajcie znać, co u was, czekam.
1: SK2.
0: A teraz muzycznie Szymon Wydra i Carpe Diem. Jak ja jej to powiem?

0: Dawid Podsiadło i jego tazosy. Wy na radiowym messengerze piszecie, co ciekawego spotkało was w związku z brakiem prądu. I Gosia z Częstochowy napisała: wczoraj wieczorem zabrakło prądu. Siedzę z mężem przy świeczkach. Romantycznie. Trochę pożartowaliśmy, aż nagle słyszymy dziwny hałas z kuchni. Mąż mówi, to pewnie lodówka. No właśnie, lodówka bez prądu raczej nie powinna hałasować. Idziemy sprawdzić, a okazuje się, że to telefon mojego męża, który zostawił na blacie i włączyły mu się wibracje. Najlepsze było to, że przez 5 minut oboje byliśmy przekonani, że ktoś chodzi po kuchni. No wcale się nie dziwię. Prądu nie było, ale adrenalina była jak najbardziej. No to brzmi jak po prostu z jakiegoś filmu historia. No powiem tak, nieźle się bawiliście wczoraj.
1: SK2.
0: A teraz nowość, Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Co mi tam?

0: To był taki klasyk, dobry na każdą pogodę. Demono, kamień i aksamit. Tym razem coś dla grzybiarzy. Drodzy grzybiarze, uwaga! Dużo deszczu wcale nie oznacza, że za chwilę lasy będą pełne grzybów, bo po dużej ulewie grzybnia może mieć troszeczkę za mokro. I zamiast wysypu prawdziwków będzie, no niestety, wielkie rozczarowanie. Najlepszy układ jest wtedy, kiedy mamy trochę deszczu, potem jest bardzo ciepło, są ciepłe noce, no i kilka dni trzeba poczekać. Czyli spokojnie z tym koszykiem jeszcze? Grzyby nie lubią pośpiechu, ale już niedługo coś czuję, że będzie tego wysyp i będziemy, my grzybiarze, mieli ręce pełne roboty. SK2.
1: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Wakacyjne voucher ubranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. A tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
10: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 14, a to był przepiękny numer. Kaśka Sochacka, Niebo było różowe. Po 14 na start Trzech Panów. Igo Mrozu i Kamil Bednarek, ale spokojnie, później babeczek też nie zabraknie. Koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za momencik.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
5: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.
13: Jest 14. Zaczynamy newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Przybywa strażackich interwencji po burzach i wichurach nad Polską. Strażacy wyjeżdżali do tej pory 6,5 tysiąca razy, najczęściej na Mazowszu. Jak przekazał wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, gotowi do pomocy strażakom są żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Pokojowy protest zamienił się w awanturę. Obrońcy zwierząt zablokowali dziś drogę nadmorskie Oko, domagając się całkowitej rezygnacji z transportu konnego. Zorganizowano też kontrmanifestację.
14: Tatrzański Park Narodowy przede wszystkim wprowadza działania destrukcyjne dla innego systemu transportu turystów niż transport konny. My się na to nie zgadzamy.
15: Jak żeście się bawili na termach, tam żeście się relaksowali, a tu się przychodzicie wyładować na koniak i na górala.
13: Aktywistów z drogi usunęli policjanci, którzy nadal pilnują szlaku. Jest pierwsze w tym sezonie zwolnienie trenera w piłkarskiej ekstraklasie. Pracę stracił szkoleniowiec Wieczystej, Kazimierz Moskal. Bezpośrednią przyczyną dymisji była wczorajsza porażka w derbach z Krakowią. Klub na razie nie podał, kto go zastąpi.
0: Wiem, że już kończysz, więc może zdradzisz nam, czy plany na weekend są jakieś bardziej szalone przygody, czy chill w domu?
13: Wystarczy, że jest szalony wiatr. I no tyle i tego szaleństwa.
0: I przez ten wiatr powiem ci, że on tak szybko wieje i tak myślę, że szybciej weekend mija.
13: A możliwe, możliwe. Zwłaszcza w pracy.
0: Tak, dokładnie. Antonina Wandesel, 14.01. Witam was serdecznie w sobotę. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. I na początek pięknie. Igo, jego Helena. Posłuchajmy.

Oj, dobrze tej pani się słucha. Natalia Kukulska i jej piosenka Światło Czułe. Słuchajcie, Lewy ma już 38 lat. Robert Lewandowski świętował wczoraj urodziny w Chicago. No i z tej okazji pokazał rodzinne zdjęcie z Anną i córeczkami. No i trzeba przyznać, że forma no nadal jest i to bardzo dobra. Sam Robert napisał, że nie mógł sobie wymarzyć lepszego początku dnia niż w towarzystwie swoich ulubionych dziewczyn. No a my dorzucamy oczywiście od siebie dużo zdrowia i jeszcze mnóstwa goli. Robercie, drogi Lewandowski, nasza gwiazdo. SK2. A muzycznie teraz Oskar Cyms, Nie musisz się bać w SC2. Posłuchajmy.

0: Wehikuł czasu.
1: W naszym radiowym wehikule czasu lądujemy teraz w 1994 roku i to właśnie wtedy zespół Universe i Beata Kozidrak podarowali nam jeden z najpiękniejszych polskich przebojów o miłości. Tyle chciałem ci dać. I co ciekawe, Beata rzadko nagrywała z innymi artystami, a ten duet okazał się strzałem w dziesiątkę i to totalnie. I do dzisiaj jest uznawany za jeden z najbardziej udanych w historii polskiej muzyki. Piosenka trafiła na album Universe, Być przy tobie i szybko stała się wizytówką zespołu. A co jeszcze działo się w 1994 roku? No w Polsce po raz pierwszy odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, transmitowany przez telewizję ogólnopolską, a cały świat zachwycał się kultowym filmem Król Lew, który wtedy wchodził do kin, i błyskawicznie stał się animacją wszechczasów. No a teraz u nas Universe i Beata Kozidrak. Tyle chciałem ci dać. Pięknie o miłości.

0: To była Margaret z jej nowością, Prima Ballerina. A słuchajcie, wilko wyje, nie mówią jeszcze do zobaczenia. Zakończyły się zdjęcia do 11 sezonu. No i troszeczkę będziemy musieli jeszcze poczekać na nowe Rancho, ale ma wrócić do nas w grudniu, więc drodzy fani Rancha, no szykujcie się, bo grudzień jest nasz.
1: SK2. Reklama.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Złap letnie okazje u dewelopera Szymichowski. Dywizjonu 303 w Pruszczu Gdańskim. To adres, gdzie nowoczesność przeplata się z historią, a wszystko to w spokojnej okolicy z dala od miejskiego zgiełku. W szerokiej ofercie znajdziesz funkcjonalne mieszkania gotowe do odbioru, dostępne w promocyjnych cenach. Dodatkowo przy zakupie mieszkań 3 i 4 pokojowych zyskasz miejsce w hali garażowej za pół ceny lub miejsce naziemne gratis. Nie przegap tej okazji. Sprawdź i umów się już dziś na szymichowski.pl.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
6: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie trzech opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

0: sobotnie popołudnie, za moment na zegarach wybije godzina 15. To była Kobranocka, kocham cię jak Irlandię. Po godzinie 15 u nas dalej porcja najlepszych polskich hitów. Bracia Edyta Bartosiewicz, Dawid Podsiadło. To tylko na początek. Ale oprócz muzyki będzie trochę plotek z naszego show biznesowego polskiego podwórka. Koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za momencik.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
0: Na zegarach punktualnie godzina 15 w sobotnie popołudnie. To jest przedostatnia sobota... Sobota sierpnia, przypominam tylko, jeszcze wakacje, więc korzystajcie. Antonina Van Dessel, dzień dobry i zapraszam na solidną porcję polskiej muzyki. Zaczynamy.

0: Zostawaj mnie.
1: Pora obiadowa w Polsce, sezon na kurki w pełni, więc teraz będzie malutka podpowiedź dla tych wszystkich, którzy dzisiaj albo jutro mają w planach jakieś pyszne dania z kurkami. Największym problemem z kurkami jest przecież zawsze cały piach. I no, trzeba jakoś te kurki przebrać. Zamiast szorować każdą po kolei, no to znalazłam w internecie super sposób. Kurki posypujemy odrobiną mąki, delikatnie mieszamy z tą mąką i później spłukujemy zimną wodą. I podobno przez mąkę, dzięki tej mące, która oblepia kurki, no to cały brud właśnie odpada od grzybków. Więc wydaje się to mega proste i można szybciej przejść do najważniejszego, czyli do jedzenia. Warte spróbowania. Ja na pewno będę testować. SK2. A teraz a propos kurek, piosenka wszystkich grzybiarzy. Reniusis, kiedyś cię znajdę.

0: jutra.
1: To było Super Trio, Daria Zawiałow, Mrozu i Kacperczyk, numer Wolne Duchy. I o Darii Zawiałow teraz będzie ciekawostka, bo aż trudno uwierzyć, że Daria Zawiałow

0: Miała zaledwie 7 lat, kiedy pojawiła się w programie Od przedszkola do Opola. Zaśpiewała wtedy Rzekę Wolnej Grupy Bukowina, a prowadzącemu powiedziała, że no w przyszłości to chciałaby zostać aktorką albo modelką. No cóż, modelką nie została, ale na scenie została i to na dobre. No i pomyśleć, że słuchajcie, to było jedynie 26 lat temu.
1: SK2.
0: A teraz Zalia, Tylko kochaj mnie, numer 1 wczorajszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. To wybraliście.

0: Urszula i Malinowy Król, no to klasyka gatunku po prostu. Ja teraz za to mam informacje dla fanów męskiego grania i dla tych, którzy no nie mają planów na dzisiejszy sobotni wieczór. Słuchajcie, męskie granie dojechało w końcu do Warszawy i dzisiaj wielki finał na Bemowie, wczoraj i dzisiaj. No i dla tych, którzy nie mają biletu, jest dobra wiadomość. Wyjątkowo można oglądać koncerty na żywo w internecie, będą relacje na żywo, a wieczorem po raz pierwszy w ogóle w historii, także w telewizji. Także słuchajcie, no jeżeli nie udało wam się kupić biletów, no to wszystko do zrobienia. Do nadrobienia możecie oglądać męskie granie na żywo. A na scenie, no wiecie, Zalia, Vito Bambino, Igor Herbut, będzie co oglądać. Czyli co, sobotni wieczór mamy już muzycznie zaplanowany.
1: SK2. Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rosman.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosman.pl, regulaminy.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Łazienka Bocaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bocaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bocaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 40.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: Za moment godzina 16 i my w nią wchodzimy, no tak trochę w klubowym klimacie. Golec u orkiestra, BDS i Grumi górą ty. Po godzinie 16 na start Dawid Kwiatkowski, Sanach i Wilki. I koniecznie zostańcie z nami, bo Radio SK2 ma jeszcze dużo dobrych polskich hitów i jest bardzo dobrym wyborem na sobotnie popołudnie.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: 1 sierpnia. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: I po reklamie.
6: Na zegarach godzina 16, Radio SK2, Antonina Wandesel, dzień dobry. I u nas oprócz najlepszej, największej dawki polskich hitów w tej godzinie będzie trochę historii polskiej muzyki, ale też sporo wakacyjnych wspomnień z PRL-u. Koniecznie zostańcie z nami i przekonajcie się, co to takiego będzie.

Lady Punk, Marchewkowe pole. My mamy wakacje w pełni, no i jak są wakacje, to często sobie trochę folgujemy z jedzeniem. I jak wyjeżdżamy, no to jemy, no często nie najzdrowiej, ale wybieramy często fast food. I tym fast foodem często jest zapiekanka. A czy wiecie, że zapiekanka to jest nasz polski wynalazek? Ja na przykład tego nie wiedziałam i dzisiaj właśnie wyczytałam, że chociaż, no w sumie zapiekanka wygląda jak zwykła bułka z pieczarkami i serem, to jej historia sięga początku lat 70. Dlatego, że w czasach PRL-u mięso było trudno dostępne, no i pieczarki i ser, bagietka okazały się idealnym rozwiązaniem. To było łatwo dostępne, szybkie i smaczne. No i w ten sposób właśnie powstał jeden z pierwszych, chyba najpopularniejszych polskich fast foodów. No, to pomysł na kolację już jest i z jaką historią? SK2. A teraz u nas Sylwia Grzeszczak, Och i Ach.

0: wehikuł czasu.
1: W naszym muzycznym wehikule czasu robimy teraz szybki teleport do 1992 roku i to właśnie wtedy zespół Jam wydał album Wehikuł czasu, na którym oficjalnie pojawił się numer Złoty Paw. Ale jest tutaj mały muzyczny smaczek, bo ten numer fani znali już dużo wcześniej, dlatego że zespół grał go na koncertach jeszcze w latach 80. Czyli zanim trafił na płytę, zdążył już trochę pożyć swoim koncertowym życiem. A jaki był w ogóle ten czas, ten 92 rok? W Polsce coraz mocniej było czuć powiew nowych czasów, wszystko się zmieniało, wchodziła technologia, pokazała się pierwsza strona internetowa. No a Jam? A Jam robił swoje blues, emocje, no i oczywiście głos Ryśka Riddla, którego no rozpoznajemy po prostu, ten głos rozpoznajemy po pierwszych sekundach. Więc posłuchajmy teraz w wehikule czasu Radia SK2 Jam, Złoty Paw.

0: Bro, wychowany w Polsce, taki fajny, naprawdę z klimatem numer. I jeżeli ten numer wpadł Wam w ucho, to polecam wchodzić na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20 i głosować, dlatego że nowy tydzień, nowe rozdanie. No i kto wie, co w piątek wydarzy się. Wczoraj na podium Zalia, ale może w kolejnym tygodniu, w piątek, po godzinie 18 w notowaniu Gorącej Polskiej 20 Łukasza Zduńczyka, może właśnie Bro i numer wychowany w Polsce będzie na podium, a może zajmie miejsce pierwsze. Wszystko, ale to wszystko w Waszych rękach, drodzy słuchacze. No to co? Głosujemy.
1: SK2. Reklama. Na rześki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: I po reklamie.

0: Perfect, chcemy być sobą, a na zegarach za moment godzina 17. Po godzinie 17 w ST2 gramy dalej najlepsze polskie hity, bo przypominam, że jesteśmy jedyną stacją w Polsce, która gra wam cały czas 100% polskiej muzyki. I na początek Red Lips, Bime, Lambery z Tripsem. Koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się za moment.
1: Reklama.
2: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Autopad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.
0: Godzina 17 na zegarach, sobota, weekend w pełni. To jest Radio SK2, gdzie gramy wam najlepsze polskie hity. Ja nazywam się Antonina Van Dessel i zapraszam na kolejną godzinę naszego muzycznego spotkania. Dzień dobry.

Dawid Podsiadło na Błysk. Ja czytam sobie o wakacyjnych newsach z przeszłości, z naszego kraju. No i wiecie, przeczytałam coś, co po prostu zwaliło mnie z nóg. Kiedyś można było pojechać pociągiem razem ze swoim samochodem. Brzmi to trochę jak transport z przyszłości, ale w Polsce naprawdę działały autokuszetki. Usługa działała od 1985 roku i przetrwała aż do 2004. Auto wjeżdżało na taki specjalny wagon, a kierowca wskakiwał do kuszetki, no i mógł spokojnie jechać. Czyli żadnego stania w korkach, a samochód też jechał na wakacje. I ja pytam, dlaczego z tego zrezygnowano? Przecież to spełnienie marzeń niektórych kierowców. SK2. A teraz o miłości w taki przewrotny sposób. Pin i niekochanie w SC2.

To była Wiktoria Kida, naiwna ja. Na świecie mamy 193 kraje i teraz będzie temat wakacyjny, ale trochę w przewrotny sposób. I wyobraźcie sobie, że są osoby, które odwiedziły absolutnie każdy z tych 193 krajów. Ja nie wiem, jak to jest możliwe. W 2008 roku było takich osób podobno zaledwie około 20, ale na koniec 2025 roku 521 osób. Czyli podróżowanie naprawdę nabrało tempa. No i tak zaczęłam się dalej zastanawiać i pomyślałam, ile krajów odwiedziłam ja. No to jeszcze wychodzi na to, że sporo świata przede mną. SK2. A teraz nowość, Przonajnita, daj mi znać.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: Obywatel GC, tak, tak, to ja w SC2. Zbliża się wrzesień wielkimi krokami, więc uczniowie wrócą do szkół i zastanawiam się, czy tylko mnie wydaje się, że 2019 rok był dosłownie chwilę temu. Bo tu proszę, słuchajcie, dzieci urodzone w 2019 roku we wrześniu idą do szkoły. Przecież dopiero co były ich pierwsze kroczki, bajki, drzemki w ciągu dnia. A teraz będzie już tornister, lekcje i pierwsze, proszę pani, a mogę wyjść do toalety? Słuchajcie, jak tak człowiek sobie usiądzie i to uświadomi, no to czas zdecydowanie za szybko leci. Ale na ukojenie tych wszystkich łez mamy na szczęście najlepsze polskie hity i za moment bryska odbicie. Bardzo dobre.
1: Reklama. Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Wyobraź sobie poranek, w którym komfort idealnie łączy się z naturą. Poznaj inwestycje Silva w Straszynie od dewelopera Szymichowski. Nowoczesne osiedle otoczone zielenią, stworzone z myślą o tobie i twojej rodzinie. Teraz to idealny moment, by skorzystać z letnich ofert promocyjnych. Na wybranych etapach inwestycji miejsce postojowe w hali garażowej za pół ceny lub elastyczny harmonogram płatności. Wpłać 10% teraz, a resztę dopiero przed odbiorem mieszkania. Sprawdź na szymichowski.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: Tak lekko i romantycznie zbliżamy się w SC2 do godziny 18, a to wszystko za sprawą Hani Kuzimowicz i numeru 3 razy bardziej. Po 18 na start rozrusza nas mocno Daria Zawiałow z takim rockowym pazurem, więc warto zostać z nami, bo będzie bardzo różnorodnie. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam sobotnie wieczorne buziaki. Dobrego weekendu, trzymajcie się i pa.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosman.pl, regulaminy.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
9: Ubezpieczenie samochodu w banku?
10: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Łazienka Bocaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bocaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bocaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Pan Rembiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
4: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Łazienka Bocaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bocaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bocaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha 271.
0: I po reklamie.

0: SK2, Trójmiasto.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
2: Post.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: zdania, worek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. A ja
1: czuję,
0: krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Schodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to popląd? Mam w iPhone'ie.